0: Amen.
1: Amen. Ntate Thohlanga Kwadi.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.